coś mi się. Proszę, zobaczcie. Miał randkę z dziewczyną, misio. No.